Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem takich.

poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga światła, objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta światła, przemienienie na górze Tabor.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica Piąta Światła, ustanowienie Eucharystii.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiadał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł do niego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. Gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się ich chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc na niej wziął się chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zabrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść, aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza.
2: Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. Znana przypowieść, która jest treścią dzisiejszej Ewangelii. Przypowieść o zasiewie i o chwaście. Słyszymy właśnie ciekawe słowa, zastanawiające. Gospodarz mówi do sług: Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. My dziwimy się takiemu zachowaniu. Jesteśmy bowiem przyzwyczajeni do tego, że przy chwastach takiej sytuacji należy działać szybko. Trzeba

0: daje nam szansę. Oczekuje duchowej pracy. On jest zatroskany o dobre życie, zgodne z wolą Jego samego. O to, byśmy Jemu przynosili owoc, którego On sam od nas pragnie. Jeśli spróbujemy odnieść dzisiejsze Słowo Boga, zawarte w Ewangelii, do nas samych, warto postawić sobie zasadnicze pytanie. Czy my chcemy dać gospodarzowi, czyli Panu Bogu, nasz dobry owoc? Czy chcemy Mu przekazać nasz obfity plon chrześcijańskiego życia?
1: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Czy znasz wszystkie historie swojego miasta? Ostrołęka skrywa opowieści, historie miejsc, ludzi i tradycji, które od pokoleń tworzą jej wyjątkowy charakter. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. Cykl audycji radiowych odkrywających historię, kulturę i dziedzictwo Ostrołęki. Zapraszamy na rozmowy z historykami, regionalistami, z którymi odkryjemy nieznane wątki dziejów miasta i jego mieszkańców. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. We wtorek o godzinie 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Ostrołęka.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja, codziennie blisko Ciebie.
1: Na radiowym zegarze godzina 10:55, a tę lipcową niedzielę spędzacie Państwo z Radiem Nadzieja. Witam Państwa bardzo serdecznie, cieszę się z Państwa obecności. Już za chwilę połączymy się z Kościołem pod wezwaniem świętej Anny w Kolnie, skąd będziemy transmitować dla Państwa mszę świętą. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
1: A w oczekiwaniu na mszę świętą zaśpiewa nam zespół Trzecia godzina dnia, nadejdzie dzień. Anna Borawska, dzień dobry.

Dzisiejsze słowo zaprasza nas do zaufania opatrzności Bożej. Święty Paweł przypomina, że Duch Święty wspomaga nas w modlitwie, szczególnie wtedy, gdy nie potrafimy się modlić. A Ewangelia pokazuje, jak Bóg w swoim czasie zbiera plony naszego życia, mimo że wciąż pojawiają się chwasty. Jezus w przypowieści o pszenicy i chwastach uczy nas cierpliwości i zaufania, zapraszając do współpracy z Jego łaską. Na patenie ofiarnej składam intencje, które gromadzą nas przy ołtarzu, i tak polecam zmarłych Annę Zadroga, Waldemara i zmarłych z rodziny Kisielów, prosząc dla nich o chwałę nieba. Poza parafią kapłan modli się za świętej pamięci Janinę Święczkowską. Jest to msza święta zamówiona od pracowników firmy Transrol. Uznajmy przed Bogiem nasze grzechy i otwórzmy serca na Jego przebaczenie. Panie Jezu, który wzywasz nas do powrotu na drogę miłości i wierności, zmiłuj się nad nami. Chryste, który hojnie przebaczasz i odnawiasz nasze serca, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który dajesz nam nadzieję życia w pokoju z Tobą, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się, Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary swojej łaski, aby pełni wiary, nadziei i miłości zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

Czytanie z Księgi Mądrości. Panie, nie ma oprócz Ciebie Boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie osądziłeś niesprawiedliwie. Twoja bowiem moc jest podstawą Twojej sprawiedliwości. Wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz, moc swą przejawiasz wobec tych, co nie wierzą w pewnie Twej potęgi, i każesz zuchwalstwo tych, co ją znają. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie, i chodzisz i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy móc, gdy zechcesz. Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien miłować ludzi, i wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Oto Słowo Boże.

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza.

Wsłuchajmy się w dniu dzisiejszym w treść listu pasterskiego biskupa Łomżyńskiego przed pieszą pielgrzymką na Jasną Górę. Bracia i siostry, droga młodzieży, przeżywamy w naszym kościele rok jubileuszowy stulecia powstania naszej diecezji. To wyjątkowy czas łaski, w którym odkrywamy na nowo ogromną miłość Boga i Jego niezmierzone miłosierdzie. Okres ten obfituje w wiele wydarzeń związanych z historią, współczesnością i przyszłością naszej wspólnoty diecezjalnej. Do takich wydarzeń z pewnością można zaliczyć pieszą pielgrzymkę łomżyńską na Jasną Górę, która wpisała się pięknie w karty historii naszej diecezji. W tym roku po raz 42 wyruszy ona 1 sierpnia z naszej katedry na Jasną Górę do tronu Królowej Polski. Tegoroczne hasło przewodnie to uczniowie misjonarze. Wskazuje ono na nierozerwalny związek między wyznawaniem wiary a dawaniem jej świadectwa. Jako chrześcijanie jesteśmy uczniami Chrystusa i mamy w swoim życiu kierować się nauczaniem naszego Mistrza zawartym w Ewangelii. Mamy codziennie budować i przeżywać swoją wiarę, czyli osobistą, intymną więź z Bogiem, biorąc za punkt odniesienia wszystkich naszych działań Słowo Boże. Jednocześnie motywem naszych poczynań ma być miłość do Boga i bliźniego. Wszystko to dokonuje się we wspólnocie Kościoła. Autentyczne i prawdziwe przeżywanie wiary skłania jednocześnie do dawania świadectwa, gdyż, jak pisze święty Jakub apostoł, wiara bez uczynków jest martwa. Zgodnie z przysłowiem, słowa pouczają, przykłady pociągają. Świadectwo, czyli przykład własnego życia wiarą, pociąga innych i zachęca do poznania Chrystusa oraz przyjęcia Go jako swego Pana i Zbawiciela. To żywe świadectwo wiary wpisuje się w misję, którą zlecił nam swoim uczniom Jezus. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. A więc mamy być misjonarzami i realizować nakaz misyjny Jezusa. Aby jednak być misjonarzami, najpierw musimy być uczniami. Kościół ze swej natury jest misyjny, a więc każdy z nas na mocy Chrztu Świętego, włączony do wspólnoty Kościoła, ma również być misjonarzem. Tę misję mamy realizować przede wszystkim w swoich środowiskach, tam, gdzie żyjemy na co dzień. Ale miłość prowadzi także do przekraczania naszego bezpiecznego i ułożonego świata codziennego życia. Boża miłość prowadzi misjonarzy poza granice naszej diecezji i naszego kraju, gdzie pełnią oni posługę w wielu zakątkach świata. Są wśród tych misjonarzy także nasi łomżyńscy kapłani i świeccy. Za nich też Bogu dziękujemy. Jednak dla większości z nas, którzy nie pojadą w daleki świat, doskonałą okazją do wypełnienia tego misyjnego zadania jest właśnie pielgrzymka, w czasie której, przemierzając drogi naszej ojczyzny, możemy dawać świadectwo wiary, nieść nadzieję i okazywać miłość tym, których napotkamy na swoim pielgrzymim szlaku. Pielgrzymka jest wyrazem i znakiem zwracającym uwagę napotkanym ludziom na wymiar życia duchowego i obecności Boga w świecie, który wydaje się o nim zapominać. W czasie pielgrzymki przede wszystkim umacnia się nasza wiara, ale pobudza się także wiara tych, którzy pochłonięci sprawami codzienności przysypali ją prozą życia. Zachęcam więc was z całego serca, bracia i siostry, a szczególnie was, droga młodzieży, do podjęcia odważnej decyzji pójścia na pielgrzymi szlak,
Może stać się to dla wielu z was okazją powrotu do źródeł relacji z Jezusem przez Maryję. Jej czułą matczyną miłość i troska, także doświadczenie żywej wspólnoty karmiącej się codziennie Bożym Słowem i sakramentami, pełnej życzliwości i radości. Może to być okazja do odświeżenia ożywczej więzi nadającej sens waszemu życiu w świecie, który nie ma satysfakcjonującej odpowiedzi na wasze najgłębsze i najważniejsze tęsknoty serca. Tych, którzy z różnych racji nie będą w stanie wygospodarować odpowiedniego czasu i przeżyć w pełni doświadczenia pielgrzymej drogi, zachęcam do pójścia choć kilka dni na pątniczy szlak, a tych, którzy nie będą w stanie skorzystać i z tej możliwości, zapraszam do grup białych pielgrzymów duchowych w waszych parafiach. Piękną, cenną i dość powszechną praktyką jest zwracanie się z prośbą do pątników o modlitwę w ważnych dla ludzi sprawach. Korzystając z tej tradycyjnej praktyki, proszę was, byście przeżywając te swoiste dwutygodniowe rekolekcje w drodze do swoich osobistych intencji, które z pewnością niesiecie w sercach przed oblicze Czarnej Madonny, dołączyli także te związane z naszą ojczyzną i pokojem na świecie w czasach tak niespokojnych oraz intencje związane z naszym Kościołem Łomżyńskim. Przede wszystkim niech będzie to dziękczynienie za całe pokolenia naszych przodków wraz ze swoimi pasterzami, biskupami i kapłanami oraz osobami życia konsekrowanego, którzy tworzyli naszą diecezję, a z dorobku których korzystamy do dziś. Także dziękczynienie za błogosławionych, których nasza diecezja wydała, jak błogosławiona Marianna Biernacka, ksiądz Adam Bargielski czy ksiądz Michał Piaszczyński. Jednocześnie dołączcie do waszej pielgrzymiej modlitwy prośby o to, by nasz Kościół lokalny, wierny Jezusowi pod opieką naszych świętych patronów, a zwłaszcza Matki Bożej Pięknej Miłości, świętego Brunona Bonifacego z Kwerfurtu i świętego Andrzeja Boboli, nadal prowadził całe pokolenia diecezjan drogami wiary do zbawienia. Polecam więc waszemu pątniczemu wysiłkowi diecezję i moją posługę razem z księdzem biskupem Tadeuszem. Niech to piękne pielgrzymowanie, które wpisało się już na stałe w obraz naszej diecezji, będzie owocne. Będziemy was wspierać naszą modlitwą i ofiarą w grupach białych pielgrzymów duchowych, które w bardzo wielu parafiach gromadzą się wieczorami w pierwszej połowie sierpnia na apelach jasnogórskich, pomnażając dobro duchowe pielgrzymowania. Zachęcam do budowania więzi wspólnoty pielgrzymkowej przez ofiarę, modlitwę i śledzenie relacji ze szlaku w mediach pielgrzymkowych i naszym Radiu Nadzieja. Wszystkim darczyńcom, organizatorom, służbom i pątnikom pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę, przyzywając wstawiennictwa Matki Najświętszej, z serca błogosławię. Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku, podpisał biskup Janusz Stepnowski. W odpowiedzi na usłyszane słowo wyznajmy teraz naszą wiarę.

z ufnością wznieśmy nasze modlitwy do Boga Ojca. Módlmy się za cały Kościół Święty, aby w obliczu wyzwań współczesnego świata niestrudzenie głosił Słowo Boże. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby ich życie było odzwierciedleniem Bożej miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy poszukują sensu życia i odpowiedzi na pytania o zbawienie, aby w Jezusie odnaleźli prawdę, która daje życie wieczne. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy borykają się z trudnościami życia codziennego, aby w zmaganiach nie zapomnieli, że Bóg ich wspiera i obdarza darem Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, za polecanych Janinę Święczkowską, Annę Zadroga, Waldemara i zmarłych z rodziny Kisielów, aby doznali radości z przebywania w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas wszystkich zgromadzonych na tej uczcie eucharystycznej, abyśmy przyjęli Słowo Boże i pozwolili Mu wzrastać w naszym życiu i przynosić plon sprawiedliwości i pokoju. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, który w swoim Słowie daje życie i pokój, wysłuchaj naszych modlitw i udziel nam łaski, abyśmy przez Twoje Słowo wzrastali w wierze i miłości. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków. Amen. Bóg zapłać za ofiary przeznaczone w dniu dzisiejszym na prace remontowe.

Boże, Ty jedyną doskonałą ofiarą zastąpiłeś rozmaite ofiary starego prawa. Przyjmij ofiarę oddanych Ci sług i uświęć ją tak, jak pobłogosławiłeś dary Abla. Niech to, co każdy złożył na chwałę Twego majestatu, posłuży wszystkim do zbawienia. Przez Chrystusa.

zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez narodzenie z Maryi Dziewicy obdarzył ludzkość nową młodością. Przez swoją mękę zgładził nasze grzechy. Przez powstanie z martwych dał nam dostęp do życia wiecznego, a wstępując do Ciebie, Ojcze, otworzył nam bramy nieba. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Anną, świętym Janem Pawłem II, błogosławioną rodziną Ulmów i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwani przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się, Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Usiądźmy i wysłuchajmy ogłoszeń duszpasterskich. Za tydzień doroczny odpust główny w naszej parafii ku czci świętej Anny. Zapraszam do wspólnego świętowania i dziękczynienia za kolejny rok doświadczenia wiary i piękna miłości drugiego człowieka. Święta Anna jest nie tylko, jak to potocznie mówimy, babcią Jezusa, ale przede wszystkim Matką Maryi, która przez Jezusa stała się matką nas wszystkich. Niech nie zabraknie naszej obecności i ofiarnej modlitwy w dzień odpustu. Zachęcam do obchodzenia ołtarza głównego i zwyczajem naszych przodków można do skrzynki za ołtarzem wrzucać swoje intencje modlitewne. Odpustowe świętowanie rozpoczniemy w sobotę modlitwą różańcową na starym cmentarzu po mszy świętej z godziny 18. W niedzielę będziemy gościć biskupa pomocniczego z Lublina, jego ekscelencję księdza biskupa Adama Baba, odpowiedzialnego za duszpasterstwo młodzieży. Zapraszam asystę procesyjną, dzieci komunijne, a także strażaków do wspólnego świętowania. Po mszy świętej z godziny 12.30 dla dzieci okolicznościowy festyn pod tytułem W zdrowym ciele zdrowy duch. Festyn z nagrodami dofinansowany przez Urząd Miasta. 21 lipca we wtorek o godzinie 9 rano msza święta połączona z nabożeństwem żałobnym za zamordowanych zgromadzyna. Po mszy tradycyjnie złożymy kwiaty i pomodlimy się przy kapliczce w Gromadzynie. 24 lipca o godzinie 8.30 odbędzie się uroczysta msza święta z racji 107. rocznicy powołania Policji Państwowej. Będziemy prosić o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla tych, którzy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. Dziękuję za dzisiejsze ofiary na prace remontowe. W minionym tygodniu rozpoczęły się prace wykończeniowe. Na tym etapie jest układana nowa podłoga. Dziękuję za wsparcie zarówno to duchowe, dobrym słowem, jak i materialne. W minionym tygodniu swój dar anonimowo przekazały 3 rodziny. Z serca wszystkim dziękuję. W dniu dzisiejszym po mszach świętych święcimy wszelkie pojazdy z racji zbliżającego się wspomnienia świętego Krzysztofa. Wszystkim kierowcom życzymy bezpiecznej drogi i poszanowania bliźnich na drodze. Ofiary z poświęcenia są przeznaczone na pomoc w zakupie środków lokomocji dla misjonarzy. Po mszy świętej z godziny 7 jedna z pań podeszła i mówi tak: nie mam samochodu, nie mam roweru, proszę o poświęcenie nóg. Także jeśli ktoś też tak pragnie, to poświęcimy i nogi, moi drodzy, żeby dobrze niosły. W minionym tygodniu do domu ojca z naszej wspólnoty odeszły świętej pamięci Marianna Malinowska, lat 82, oraz świętej pamięci Janina Wróblewska, lat 76. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Tam świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Teraz wszystkie dzieci zapraszam tutaj do koszyka, do Rafała. Wszystkie dzieci, chodźcie śmiało. Widać, że nogi nieźle działają, bo i biegniemy, to jest moc. Śmiało, śmiało, chodźcie, Rafał to coś dla was ma. A dorosłym to powiem taką anegdotę dotyczącą spostrzegawczości u mężczyzn, drogie panie. Jak to jedna z pań wraca do domu i mówi: kochanie, byłam w salonie piękności. A mąż tak popatrzy i mówi: a co, zamknięty był? Tak to bywa. Teraz odmówię modlitwę błogosławieństwa pojazdów, a następnie przejdziemy święcić. I tak jeden ksiądz będzie święcił na wysokości plebanii, a drugi tutaj przy wyjeździe z parkingu bocznego. Módlmy się.
Boże, Ty mocą swojego słowa stworzyłeś wszechświat, dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem i moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli. Spraw, aby ten pojazd, który jest dziełem ludzkiej mądrości i pracy, dzięki Twojemu błogosławieństwu służył dobru ludzi, ich pracy i wypoczynkowi. Za wstawiennictwem świętego Krzysztofa obdasz roztropnością wszystkich, którzy będą się posługiwać tymi pojazdami. Niech ostrożnie i bezpiecznie odbywają swoje podróże i troskliwie dbają o bezpieczeństwo innych ludzi. Gdy będą się udawać do pracy lub na odpoczynek, niech w drodze towarzyszy im zawsze Chrystus, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Niech dobry Bóg nam błogosławi.

0: idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.
0: Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: Na radiom zegarze godzina 11:51. Słuchacie Państwo Radia Nadzieja. Właśnie przed chwilą skończyliśmy transmitować niedzielną mszę świętą z kościoła pod wezwaniem świętej Anny w Kolnie. A teraz, trwając w uwielbieniu Pana, posłuchajmy utworu zespołu Good God. Śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu.
1: Była cicha i piękna jak wiosna. Żyła prosto, zwyczajnie, jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła.

0: Weekend w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
1: Po reklamie.
0: Weekend w dobrym nastroju.
5: To jest weekend w dobrym nastroju, bo z Radiem Nadzieja na naszym radiowym zegarze godzina 11:57, punktualnie o godzinie 12:00. Tylko Anioł Pański ze świętym Janem Pawłem II.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: tkwiłeś przecież przeszłość mą.
1: Zespół XY Uwielbienie w utworze Nie patrzę wstecz na antenie Radia Nadzieja. A dzisiaj mamy niedzielę, to 19 dzień lipca 2026 roku. To 200 dzień tego roku, a do końca 2026 pozostało 165 dni. Imieniny obchodzi dziś Ambroży, Justa i Teodor. Słońce wzeszło o godzinie 4:29 i zajdzie 13 minut przed godziną 21. Dzień będzie trwał 16 godzin i 18 minut i będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 40 minut. Będzie również dłuższy od najkrótszego dnia w roku aż o 8 godzin i 46 minut. Do końca astronomicznego lata pozostało 65 dni, a dzisiejszy cytat dnia to: to zabawne w życiu, że kiedy zaczynasz zwracać uwagę na rzeczy, za które jesteś wdzięczny, zaczynasz tracić z oczu rzeczy, których ci brakuje. Miłego dnia od Radia Nadzieja, a teraz usłyszymy utwór Roberta Gawlińskiego. Czy czujesz czasem, co czuję ja?

Zamiast ciągle na coś czekać, zacznij żyć właśnie dziś. Jest o wiele później niż ci się wydaje, powtarzał ksiądz Jan Kaczkowski, bioetyk, jeden z założycieli Puckiego Hospicjum Domowego, współtwórca książek opisujących walkę z chorobą, bohater filmu Johnny, nagrodzonego w Gdyni Nagrodą Publiczności, zmarł 28 marca 2016 roku w wieku 38 lat, a 19 lipca, czyli dziś, obchodziłby swoje 49. urodziny. Z tej okazji Puckie Hospicjum po raz kolejny zaprasza mieszkańców do wspólnego uczczenia pamięci swojego współtwórcy. Ksiądz Jan Kaczkowski, charyzmatyczny duchowny bioetyk, współtwórca Puckiego Hospicjum pod wezwaniem Świętego Ojca Pio, na trwałe wpisał się w historię Pucka i puckiej opieki paliatywnej. Ksiądz Jan Kaczkowski był człowiekiem, który potrafił dostrzec drugiego człowieka, szczególnie wtedy, gdy ten najbardziej potrzebował wsparcia. Niezależnie od pełnionych funkcji czy zdobytej rozpoznawalności, pozostawał przede wszystkim uważnym słuchaczem i przewodnikiem dla osób mierzących się z chorobą. Wiedział, że w opiece nad drugim człowiekiem ogromne znaczenie mają nie tylko działania, ale również słowa. A to jest Niedziela z Radiem Nadzieja. Na naszym radiowym zegarze 16 minut po godzinie 12, a na naszej antenie Roxana Węgiel w utworze Potrafisz.

0: Płyta Łączy nas to artystyczna próba dialogu z młodymi ludźmi oraz ich obawą przed wojną, mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski o płycie przygotowanej specjalnie na 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Premiera płyty Błażeja Króla połączona z koncertem w Stołecznym Parku Wolności otworzy w sobotę 25 lipca tegoroczne obchody rocznicy zrywu. Od samego początku działalności Muzeum Powstania Warszawskiego każdego roku przygotowuje projekt muzyczny nawiązujący do tematyki powstańczej. Jak podkreślił Jan Ołdakowski, jednym z pomysłodawców takiej formy upamiętnienia walczącej Warszawy był nieżyjący już jazzman Tomasz Stańko. Jak mówi Jan Ołdakowski, artysta w trakcie odwiedzin budującego się jeszcze Muzeum Powstania Warszawskiego zagrał melodię, którą do dziś można usłyszeć w trakcie zwiedzania wystawy stałej.
1: Tutaj jeszcze jest tylko czysty beton, tutaj nie ma nic. Tomasz Stańko nagle mówi, a ja mam taki pomysł na płytę, nawet mi chodzi po głowie taka melodia. Tomek wyjął swoją trąbkę i nam zagrał. Pogłos był straszny, bo to był czysty beton, no ale on grał, nie słuchał echa. Zresztą do dzisiaj każdy, kto zwiedza muzeum, może go gdzieś między tymi różnymi dźwiękami ekspozycji co pewien czas usłyszeć trąbkę Tomka Stańki, właśnie z szacunku do tego, że on uwierzył w nas i nam tą swoją muzykę przekazał, zanim jeszcze w ogóle się pojawiliśmy na świecie.
0: Przez 20 lat istnienia Muzeum Powstania Warszawskiego zaprosiło do tworzenia powstańczego projektu muzycznego wielu polskich artystów. W tym roku płytę przygotował Błażej Król, który zaznacza, że album Łączy nas w dużej mierze poświęcony jest strachowi przed wojną.
2: Ja muszę przyznać, że na początku album miał nazywać się Łączy nas strach, ale to był za straszny tytuł i zbytnio naprowadzał może odbiorcę na odpowiedź, a te trzy kropki jednak dają możliwość takiego stworzenia swojego odniesienia. No, mi przyświecał strach, budując historie te wszystkie, różne historie, różnych postaci. Ja przechodziłem często przez takie emocje, że czułem taki dziwny niepokój. Niczym nie spowodowany, do tej pory potrafi on nawiedzić mnie.
0: Koncert i premiera płyty Łączy nas odbędzie się w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego w sobotę 25 lipca o godzinie 21. W jego trakcie będzie można wysłuchać wszystkich utworów z płyty, które wykonają Błażej Król oraz goście biorący udział w tworzeniu albumu, w tym Andrzej Piaseczny czy Daria ze Śląska. W ramach obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbędzie się także szereg uroczystości państwowych oraz liczne wydarzenia kulturalne oraz akcje społeczne. Obchody rozpoczną się 25 lipca i potrwają do 2 października, czyli do dnia zakończenia walk. Ich kulminacją będzie 1 sierpnia godzina W, gdy o 17 Warszawa, jak co roku, zatrzyma się na chwilę. Szczegółowy plan obchodów dostępny jest na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego 1944.pl. A to jest Niedziela z Radiem Nadzieja. Na naszym zegarze 27 minut po godzinie 12, a zaśpiewają nam teraz Panny Wyklęte. Utwór Panie Generale.

0: zespół Wilki i idziemy na mecz na antenie Radia Nadzieja. A Hiszpania z Argentyną zagrają o złoty medal Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Finałowy mecz tegorocznego mundialu między mistrzami Europy i mistrzami świata rozegrane zostanie w Nowym Jorku, New Jersey. Były napastnik reprezentacji Dariusz Dziekanowski podkreśla, że będzie to pojedynek wybitnych reprezentacji i wybitnych piłkarzy.
1: Hiszpania ma gwiazdę. Jamala, Rodrigo, Fabian Ruiz, Pedri. A Argentyna ma jedną gwiazdę. I świetny zespół, każdy zna swoje miejsce, każdy już jest mistrzem świata. Argentyna gra z determinacją od 60. i 70. minuty, kiedy już dwa razy mi się nie układała. No to jest duża siła, widać, wewnętrzna. Wydaje mi się, że to będzie mecz bardzo otwarty. Nie wyobrażam sobie, żeby któraś drużyna się cofnęła i myślała o defensywie.
0: Z kolei jeden z najlepszych strzelców reprezentacji, Włodzimierz Lubański, uważa, że finałowy mecz mundialu będzie niezwykłym i wyrównanym widowiskiem.
2: Mistrzowie Europy, mistrzowie świata. Najlepsze piłkarstwo, więc tutaj te zespoły dysponują bardzo dobrymi zawodnikami i prezentują bardzo wysoki poziom sportowy. Ja będę za dobrym piłkarstwem, za dobrym widowiskiem i za dostarczonymi emocjami. Na pewno wygra ten mecz, ten zespół, który będzie lepiej w tym dniu dysponowany.
0: Zbigniew Boniek podkreśla, że naprzeciw siebie staną reprezentacje grające wybitnie, dlatego spodziewa się, że mecz będzie wyrównany, a o zwycięstwie zadecydują detale.
3: To nie jest tak, że Argentyna ma geniusza i 10, którzy są do noszenia fortepianu. Messi robi różnicę dlatego, że ma do dyspozycji bardzo dobrych piłkarzy. Sam by nic absolutnie nie zrobił. Natomiast no, w Hiszpanii też są indywidualności. Oczywiście nie ma takiej indywidualności jak w Argentynie, natomiast jest to zespół dobrze poukładany. Żeby wygrać w piłce, to jednak potrzeba i indywidualności, i zespół. I wydaje mi się, że Argentyna jest zespołem z indywidualnością. Natomiast Hiszpania ma znakomitych piłkarzy, a przede wszystkim gra bardzo dobrze.
0: A finałowy mecz mundialu rozpocznie się o godzinie 21. A tymczasem na naszym zegarze 37 minut po godzinie 12, a zaśpiewa nam teraz zespół kombi Black and White.

0: Co piąte lody z zastrzeżeniami sanepidu. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie wzięła pod lupę sprzedawane w pasie nadmorskim lody z automatu. Badanie 10 próbek na 50 pobranych wykazało nieprawidłowości, mówi rzecznik zachodniopomorskiego sanepidu Małgorzata Kapłan.
1: A dokładnie przekroczenie bakterii z grupy enterobakteriace. To są takie bakterie, które wskazują na niewłaściwy poziom zachowania higieny podczas produkcji tych lodów. Czyli na przykład ktoś nie umył automatu zgodnie z instrukcją, być może nie umył rąk przy robieniu tych lodów. Gdzieś te wszystkie takie zabiegi higieniczne zawiodły.
0: Wykryte w lodach bakterie nie są tak groźne jak salmonella, dodaje Małgorzata Kapłan.
1: U jednej osoby nie wystąpią żadne dolegliwości, ale u osób, które mają delikatniejszy układ pokarmowy, mogą wystąpić dolegliwości takie żołądkowo-jelitowe.
0: Po wykryciu bakterii w lodach sanepid nakazuje dokładne umycie urządzeń do produkcji deseru. W skrajnych przypadkach lodziarnia jest zamykana. A ja życzę Państwu tylko dobrych smaków, tylko zdrowych lodów. A skoro o lodach mowa, to lody to taki letni deser. Ja teraz Państwu zaserwuję utwór formacji Nieżywych Schabów. Lato.

Ania Wyszkoni w utworze Scrabble na antenie Radia Nadzieja. A Ania Wyszkoni kojarzy się głównie z zespołem Łzy. Czy oglądaliście kiedyś Państwo filmy science fiction, gdzie astronauta roni dramatyczną łzę w kosmosie? To hollywoodzkie kłamstwo. W stanie nieważkości grawitacja nie ściąga łez w dół. Jeśli astronauta zacznie płakać, woda gromadzi się wokół jego oka, tworząc rosnącą wodną kulę, która potwornie piecze. Żeby przestać płakać, kosmonauci muszą po prostu użyć ręcznika i tę łzę zetrzeć. Na szczęście na Ziemi grawitacja działa bez zarzutu, a u nas z Radiem Nadzieja roni się łzy co najwyżej ze śmiechu. Na potwierdzenie tego zespół Otto w utworze Wakacje.

0: Justin Bieber i Somebody na antenie Radia Nadzieja. A Anglia i Francja rozegrały jeden z najbardziej szalonych meczów w historii Mistrzostw Świata. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Anglii 6-4, co zapewniło jej brązowy medal.
1: Do przerwy Anglicy prowadzili aż 4-0, choć trójkolorowi zdołali zmniejszyć stratę do jednej bramki. Hat-trick Bukayo Saki pomógł Anglikom utrzymać wynik i odnieść to niezwykłe zwycięstwo. Z kolei dwa gole zdobyte dla Francji przez Kyliana Mbappé pozwoliły mu wyprzedzić Leo Messiego o dwie bramki w klasyfikacji strzelców turnieju. Mbappé ma ich teraz 10 i wyprzedza o dwie Argentyńczyka, który może skutecznie odpowiedzieć w dzisiejszym finale. A to jeszcze nie koniec. Warto wspomnieć również o rywalizacji obu piłkarzy o tytuł najlepszego strzelca w historii Mistrzostw Świata. Mbappé prowadzi obecnie wyścigu z dorobkiem 22 bramek, a Messi traci do niego jednego gola. Leo zawsze strzela gole. Może to zrobić także w finale. To teraz jest bez większego znaczenia. Moje bramki mają przede wszystkim pomagać drużynie. Jak strzelasz ich dużo, to świetnie. Ja jednak wolałbym nie być najlepszy w historii, a zagrać w niedzielnym finale. Mówił po meczu Mbappé w wywiadzie dla telewizji francuskiej. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
0: Dziękuję za tę korespondencję. A na naszym zegarze 4 minuty po godzinie 13, a to jest Radio Nadzieja, Twoje Radio. I o tym radio zaśpiewa nam teraz Budka Suflera.

0: Weekend. W dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
3: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Czy znasz wszystkie historie swojego miasta? Ostrołęka skrywa opowieści, historie miejsc, ludzi i tradycji, które od pokoleń tworzą jej wyjątkowy charakter. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. Cykl audycji radiowych odkrywających historię, kulturę i dziedzictwo Ostrołęki. Zapraszamy na rozmowy z historykami, regionalistami, z którymi odkryjemy nieznane wątki dziejów miasta i jego mieszkańców. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. We wtorek o godzinie 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Ostrołęka.
1: Po reklamie.
4: Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

Kwiat Jabłonin zaśpiewał na antenie Radia Nadzieja Poproszę więcej siebie. A teraz ciekawostka o najdroższym korku drogowym w historii. W 2010 roku na autostradzie Pekin-Tybet utworzył się korek, który miał 100 kilometrów długości. Kierowcy poruszali się w tempie 1 kilometra dziennie, a cały zator trwał aż 12 dni. Powstał tam cały alternatywny biznes. Okoliczni mieszkańcy sprzedawali uwięzionym kierowcom wodę i makaron instant po cenach z luksusowych restauracji. U nas na szczęście ruch idzie płynnie. Szerokiej drogi życzy Radio Nadzieja, a przed nami Michał Szczygieł, który zaśpiewa nam piosenkę zatytułowaną Spontan.

III wieku i był diakonem w Rzymie. Pewnie zapytacie, co święty z tamtych czasów ma wspólnego z lodami? Otóż Wawrzyniec poniósł śmierć męczeńską na rozżarzonym ruszcie i według podań w pewnym momencie miał z uśmiechem powiedzieć do swoich katów: ta strona jest już dobrze przypieczona, odwróćcie mnie na drugą. Z powodu tego niesamowitego dystansu i ognia cukiernicy, kucharze i producenci lodów uznali go za swojego idealnego szefa. Życzę Wam dzisiaj idealnego schłodzenia, mnóstwa dystansu do upałów i samych słodkich chwil, a w głośnikach orzeźwiający hit Margaret. Thank you very much.

Ryszard Rynkowski. Dziewczyny lubią brąz na antenie Radia Nadzieja. Słońce świeci, plażing w toku, ale mam nadzieję, że pamiętacie o filtrach i olejkach do opalania. Dbanie o skórę latem to podstawa. Co ciekawe, nacieranie ciała olejkami to tradycja głęboko biblijna. Na Bliskim Wschodzie, gdzie słońce paliło niemiłosiernie, olejki z oliwek z dodatkiem ziół były ratunkiem dla wysuszonej skóry. W Piśmie Świętym namaszczenie olejkiem jest zawsze symbolem radości, zdrowia i świętowania. Prorok Izajasz pisał nawet o olejku radości zamiast szaty smutku. Więc kiedy następnym razem będziecie nakładać krem z filtrem, pomyślcie, że fundujecie sobie mały, biblijny rytuał radości. Pięknego, słonecznego dnia życzę Wam, a na antenie Radia Nadzieja Patryk Kumur i Michał Szczygieł zaśpiewają o wakacjach 9-9.

O lecie w mieście, czyli Summer in the City na antenie Radia Nadzieja. A wy może pakujecie walizki, może planujecie urlop? Jeśli tak, to podziękujcie za to papieżowi. Przez wieki ludzie nie znali pojęcia urlopu wypoczynkowego. Odpoczywało się tylko w niedzielę i święta. Wszystko zmieniło się na początku XX wieku za sprawą papieża Piusa X. Był on pierwszym papieżem w historii, który oficjalnie spakował walizki, opuścił mury Watykanu i wyjechał na regularne letnie wakacje do rezydencji w Castel Gandolfo, żeby, jak sam mówi, odetchnąć świeżym powietrzem i nabrać sił. Pokazał całemu światu, że odpoczynek to nie lenistwo, ale obowiązek wobec własnego zdrowia. Skoro sam papież dawał zielone światło na wakacyjny reset, to ładujcie baterie bez żadnych wyrzutów sumienia. My dbamy o najlepszy soundtrack na te wakacje, a wy posłuchajcie teraz utworu Możesz Wszystko w wykonaniu zespołów Tab i Sound and Grace.

Dzięki, że jesteś tu, Lanberry i Trips, na antenie Radia Nadzieja, a na naszym radiowym zegarze już tylko 12 minut brakuje do godziny 14. Jeśli spędzacie to lato aktywnie i właśnie wiążecie buty trekkingowe, żeby ruszyć na szlak, to mam dla Was genialnego patrona. Błogosławiony Pier Giorgio Frassati, włoski student z początku XX wieku, który kochał góry, jeździł na nartach, wspinał się na najtrudniejsze szczyty Alp i palił fajkę. Na ocalałych zdjęciach widać go niemal zawsze w krótkich spodenkach, z plecakiem i szerokim uśmiechem. Mówił, że w górach jest bliżej Boga, a jego życiowym mottem było krótkie verso l'alto, czyli ku górze. Niezależnie od tego, czy zdobywacie dziś giewont, rysy, czy po prostu wchodzicie po schodach, idźcie dziś ku górze z uśmiechem i wiarą. Przed nami muzyczna wspinaczka na najwyższy poziom brzmienia, a będzie to zespół Coldplay, Adventure of a Lifetime.

0: To był Mateusz Ziółko w utworze Weź Mnie na antenie Radia Nadzieja. 2 miliony złotych udało się zebrać podczas tegorocznej wielkiej wyprawy maluchów dla dzieci. To coroczna akcja charytatywna, podczas której uczestnicy przemierzają Europę kultowymi Fiatami 126P. Głównym celem wydarzenia jest zbiórka pieniędzy na pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz promocja bezpieczeństwa na drogach.
1: Jedziemy maluchami, chcemy osiągnąć jakiś cel i jakby osiągamy ten cel rozumiany jako cel, ale również zakładamy sobie, że chcemy zbierać pieniądze na dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych. I na samym początku pamiętam, że to był dla mnie taki slogan, takie hasło po prostu. No ale organizatorzy wielkiej wyprawy zorganizowali nam również parę takich spotkań z podopiecznymi, dla których zbieramy te pieniądze. I to są smutne historie niestety.
0: Tegoroczna Wielka Wyprawa Maluchów dla Dzieci wystartowała 28 czerwca we Wrocławiu. Około 70 kultowych Fiatów 126P wyruszyło w trasę przez Europę, by 6 lipca dotrzeć do Omaha Beach w Normandii. Następnie odbył się rajd po Polsce z wielkim finałem 15 lipca na rynku w Krakowie. A już teraz na antenie Radia Nadzieja zespół Black w utworze Wonderful Life.

0: Ponad 2000 uczniów z 22 szkół ponadpodstawowych wzięło udział w kampanii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego A dlaczego nie ty? Celem akcji było uświadomienie młodych ludzi, jak jedna nieprzemyślana decyzja może zmienić całe życie oraz budowanie empatii wobec osób z niepełnosprawnościami. O przebiegu kampanii społecznej mówi Adam Kujawa z Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.
1: Pomysł kampanii A dlaczego nie ty, czyli bądź bohaterem swojej historii, a nie ofiarą chwili, narodził się w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. W kampanii wzięło udział 22 szkoły, w tym około 2000 uczniów. Były to pełne emocji rozmowy z fantastyczną młodzieżą, podczas których padały bardzo dojrzałe i ważne pytania. A patrząc na zaangażowanie i zainteresowanie, mam poczucie tego, że osoby, które brały w nich udział, zwrócą większą uwagę na bezpieczeństwo własne oraz swoich bliskich.
0: Wicemarszałek województwa podlaskiego Wiesława Burnos zapewniła, że Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego ma już pomysły na kolejne działania na rzecz osób z niepełnosprawnością.
2: Następne działania będzie skierowane do osób i do dzieci i do rodzin głuchoniemych, bo to jest ważny, niezauważony do tej pory w należytym stopniu problem dzieci, które rodzą się w rodzinie głuchoniemy i ich pierwszym językiem jest język migowy, a później muszą się odnaleźć w świecie, w szkole, na podwórku.
0: Kampania, którą realizowano od kwietnia, miała charakter edukacyjno-profilaktyczny i była skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa podlaskiego. A na naszym zegarze już 7 minut po godzinie 14, a na naszej antenie Leni zaśpiewa swój przebój Dancing in the Kitchen, a zatem tańczymy w kuchni.

0: Nie ma w Argentynie ważniejszego dziś tematu niż finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Gdy w Polsce będzie godzina 21, w Buenos Aires wybije dopiero godzina 16. W stolicy Argentyny jest wysłannik Polskiego Radia, który będzie obserwował z kibicami finał z Hiszpanią i pomeczowe emocje. Na półkuli południowej dopiero budzi się dzień, ale Adam Górczewski jest już świadkiem tego, jak wszyscy żyją tym spotkaniem. A zatem posłuchajmy.
1: Największa w Argentynie strefa kibica zostanie otwarta w tutejsze południe, na 4 godziny przed meczem. Mimo że pada deszcz, to gigantyczny ekran ustawiony na placu Intendente Seber zyskał towarzysza. Dzięki drugiemu wielkiemu monitorowi jeszcze więcej tysięcy ludzi będzie mogło w sercu Buenos Aires zobaczyć finał.
2: Argentina, obviamente.
1: Wygra oczywiście Argentyna. Mam nadzieję, że będziemy mieli nowe koszulki z już 4 gwiazdkami. Będziemy je nosić z dumą. Powiedziała mi Alejandra, która przyleciała dziś nad ranem z Europy, by z rodakami świętować 4. tytuł Mistrzów Świata. Eksperci telewizji TIC Sports zwracają uwagę na postawę Argentyny w dotychczasowych meczach i odwracanie losu w pojedynku. Ta umiejętność ma być dzisiaj kluczowa z budzącego się do wielkiego dnia Buenos Aires. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Dziękuję za tę korespondencję. A na naszym radiowym zegarze godzina 14:16, a zatem do finału Mistrzostw Świata pozostało jeszcze troszkę czasu, więc póki co posłuchajmy Pink, Give Me a Reason na antenie Radia Nadzieja.

0: Dawid Podsiadło w utworze Trójkąty i kwadraty na antenie Radia Nadzieja. Ponad 33,5 miliona złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Podlaskiego otrzymało miasto Łomża na budowę nowoczesnej mediateki, która ma powstać w istniejącym budynku przedszkola przy ulicy Spółdzielczej. Dokumenty w tej sprawie podpisali w środę wicemarszałek województwa podlaskiego Wiesława Burnos i członek zarządu województwa Jacek Piorunek. W imieniu samorządu Łomży umowę podpisał wiceprezydent Piotr Serdyński, który podkreślił, jak dużym projektem jest mediateka.
1: Powstanie tam nowoczesna multimedialna biblioteka z nowoczesnymi czytelniami, z salami gier, z salami nagrań. Na górze będzie też miejsce na kawiarnię i oczywiście sala do spotkań autorskich, więc całe zaplecze również takie biurowe dla biblioteki, więc na pewno ten teren zostanie zagospodarowany. Już zresztą te wizualizacje, które były wykonane przez projektanta, one były udostępniane publicznie.
0: Wykonawca inwestycji powinien zostać wybrany niebawem, a obecnie miasto Łomża znajduje się na etapie badania ofert.
1: Spodziewam się, że w przeciągu najbliższych tygodni, jeżeli nie dojdzie do jakichś czynników, na które my nie mamy bezpośredniego wpływu, bo czasami pojawiają się odwołania, na przykład od wyboru wykonawcy, wtedy w przeciągu najbliższych tygodni powinno dojść do podpisania umowy i rozpoczęcia robót budowlanych. To będzie wyjątkowe miejsce, bardzo duża inwestycja. Ponad 30 milionów na wykonanie tak dużej inwestycji to na pewno robi wrażenie. To też cieszy, że w dużej mierze będzie ona zrealizowana z dofinansowaniem zewnętrznym z Urzędu Marszałkowskiego.
0: Po zakończeniu prac obiekt będzie dysponował powierzchnią użytkową wynoszącą około 3402 m2, z czego ponad 2338 m2 stanowić będzie nowa część budynku. Całkowita wartość inwestycji wyniesie prawie 41,5 miliona złotych. A już teraz na antenie Radia Nadzieja Jordyn Sparks w utworze No Air.

0: Vito Bambino poszło na antenie Radia Nadzieja. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym koło Ełku. W Prostkach 78-letni kierowca samochodu osobowego wjechał wprost pod pociąg towarowy. Kierowca śmigłowcem został przetransportowany do szpitala, mówił rzecznik Straży Pożarnej w Ełku Hubert Zawistowski.
1: W wyniku tego zdarzenia uszkodzeniu uległa lokomotywa. Pojazd osobowy przewrócił się na bok, znajdował się obok torowiska. Pojazdem podróżowały dwie osoby, kobieta i mężczyzna. Kierowca tego pojazdu został wydobyty przez osoby postronne, które najechały na to zdarzenie. W przypadku pasażerki konieczne było użycie narzędzi hydraulicznych, żeby wydobyć ją z pojazdu.
0: Pociąg przewoził olej napędowy. Nie doszło do rozszczelnienia cystern. Skład się nie wykoleił. Na miejscu pracują służby PKP, a także policja i straż pożarna. Ruch pociągów na linii Ełk-Grajewo został wstrzymany.

0: Opa!
1: Lanbury i mówiłeś na antenie Radia Nadzieja. To niezwykle intensywny czas w Muzeum Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie. Placówka realizuje aktualnie dwa projekty dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak mówi dyrektor Muzeum Anna Malwina Szynkiewicz, projekt Soboty i Niedziele z twórcami ludowymi przenosi nas w świat kurpiowskiego rękodzieła.
2: Chcemy tą twórczość ludową przybliżyć w przestrzeni Skansenu Kurpiowskiego. Dzięki temu odwiedzające nas turyści mogą wcześniej zapisać się na warsztaty, poznać tajniki wycinanki kurpiowskiej, wikliniarstwa, tworzenia byśków, kwiatów z bibuły. Odbyły się już warsztaty stworzenia czułek, czyli tradycyjnego nakrycia głowy dla panien na Kurpiowszczyźnie. Odbyły się już warsztaty z rzeźby. W poprzedni weekend odbyły się warsztaty stworzenia kwiatów do świętego kąta, a w ten weekend zapraszamy na warsztaty z wycinania firanki.
1: Drugi projekt jest poświęcony pamięci kurpiowskiego konstruktora Jana Mocka, nazywanego też Da Vinci'm z Myszyńca.
2: Jesteśmy ciekawi jego postaci. Tutaj kierownik działu etnografii przeprowadzi badania etnograficzne, genealogiczne, chcąc zgłębić życiorys tego konstruktora. Prosimy również mieszkańców okolicy Myszyńca, może pamiętają tą postać, może mają gdzieś maszyny, jakieś urządzenia skonstruowane przez Jana Mocka, może coś pamiętają, może mają jakąś dokumentację. Zapraszamy do kontaktu.
1: Placówka pozyskała też dotację z budżetu województwa podlaskiego w wysokości 20 tysięcy złotych, między innymi na stworzenie publikacji dotyczących Jana Mocka. W muzeum powstanie wystawa poświęcona tej postaci. A teraz na antenie Radia Nadzieja o diamentach zaśpiewa Rihanna.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Weekend w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
3: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, Twoja przyszłość.
1: Po reklamie.

godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy. Miłosierny Boże, daj pić ze źródła wody życia wiecznego w niebie duszom świętej pamięci Reginy, Ludwika i Stefana Gniazdowskich oraz zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich i Saków. Boże, daj pokój na świecie. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. Maryjo, uzdrowienie chorych, dziękuję Ci za udany zabieg i dobre wyniki Janiny, cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci moich kochanych rodziców, mamę Władysławę i tatę Antoniego Reinko, dziadków z obojga stron, zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa, Jana. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. O wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla Roberta. Ojcze niebieski i miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla mojej siostry Barbary. Ty się tym zajmij. O życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się w wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły chwalić razem Boga. O dar nieba dla dusz świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska i w intencjach dla Boga wiadomych. O łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej, siostry Doroty i przyjaciółek Barbar. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie i chorego synka Mateusza. O pomoc w podejmowaniu mądrych codziennych decyzji życiowych i zgodę w rodzinie. Boże, dopomóż mi w życiu i chroń nas przed złem. Proszę o pokój na Ukrainie. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla synów Tomka z rodziną oraz Łukasza, córki Marty, wnuczek Gabrysi i Poli, siostry Danusi z rodziną, Tadeusza i Henryka Kuźmienko. Za zmarłych świętej pamięci Martę Gawrych i Jana oraz zmarłych z rodziny Gawrychów, a także za Witolda, Zbigniewa, Dorotę, Władysława, Jadwigę, Anastazego Rogalskich, Jana i Stanisławę Makowskich. O zdrowie, błogosławieństwo Bożej opiekę Matki Bożej Pięknej Miłości proszę dla siostry Bogusi, brata Andrzeja i ich rodzin, a także dla Kazimierza, Małgorzaty, Karola, Wiktorii oraz dla mamy i teściowej. Za zmarłych Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodzin Piechowskich, Polkowskich, Ciemieniczów, Stanisława Zarębę, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego, Tadeusza Serafin. Za zmarłych Czesława i Wiesławę Kretuńskich, Bogusława, Aleksandra i Jadwigę, Janinę i Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodzin Gołębiowskich, Tyborowskich, Krzyspiak, Niecieckich, Turek, Kozłowskich, Surawskich, Gniazdowskich, Parzychów, Jóźwików, Ceckowskich, Kuleszów, Szczodrych, Olszewskich, Dodów, Przyborowskich, Rogińskich, Karwieńskich, Jurczykowskich i Kotyńskich. Boże, Ojcze, błagamy, miej miłosierdzie nad nami i nad naszą Ojczyzną. Broń nas i strzeż od wszelkich pokus, zamętu i zasadzek złego ducha. Daj nam dar wierności i niezachwianą wiarę w Twoje trójjedyne bóstwo. Proszę, niech Twój Święty Duch prowadzi nas w codzienności. Nauczy odróżniać i przyjmować Twoją wolę od pułapek diabła. Błagamy o polski Boży rząd i przyjęcie Twojego królowania w nas, rodzinach i naszej Ojczyźnie. Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże miłosierny, proszę o Twoje błogosławieństwo, opiekę, łaski potrzebne do zbawienia, zdrowie fizyczne dla Pani Marii Połączak i jej męża. Boże miłosierny, proszę o Twoje błogosławieństwo, opiekę i łaski potrzebne dla zbawienia cioci Elżbiety, Oli, Izy i Kamila. Proszę też dla nich o zdrowie duchowe i fizyczne. Boże Ojcze, proszę z pokorą o Twoje miłosierdzie dla naszych zmarłych z obojga stron, Stanisława i rodzinę Piaścik, Kołdys, Kołakowskich, Plonów, Grabowskich, Dąbrowskich, Ciecierskich, Dłużniewskich, Czaplickich, Chojnowskich i dusze czyśćcowe.
Matkę pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi i jego rodzicom. Już za chwilę godzina 15, a zatem koronka do miłosierdzia Bożego.

Innej drogi nie ma do nieba, prócz drogi krzyżowej. Ja sam przeszedłem ją pierwszy. Wiedz o tym, że jest to najkrótsza i najpewniejsza droga. Ukrzyżowany zwycięzco śmierci, przychodzimy do Ciebie z naszymi krzyżami, trudami życia, niezrozumiałymi doświadczeniami, problemami i troskami. Znasz je doskonale. Wiesz, że często nimi przytłoczeni nie widzimy nauki miłości płynącej z Twojego krzyża. Jakże często w chwilach bólu zapominamy, że na krzyżu dokonało się Twoje największe zwycięstwo dobra nad złem, życia nad śmiercią. I tak może być również w naszym życiu, gdy na cierpienie, bolesne doświadczenia, codzienne drobne i wielkie krzyżyki patrzymy w perspektywie Twojego zmartwychwstania, bo widzimy w nim dobro i bramę do wiecznej szczęśliwości. Ty, Jezu, jesteś drogą do Ojca. Pokazałeś nam najpewniejszą drogę do szczęścia. Gdyby były inne, pewniejsze sposoby osiągnięcia ostatecznego celu, na pewno byś nam je wskazał. Ale Ty wybrałeś królewską drogę krzyża i zaprosiłeś nas, byśmy nią kroczyli i tak dotarli do chwały zmartwychwstania. I właśnie dlatego błogosławieni są ci, którzy płaczą, cierpią niesprawiedliwość i prześladowanie, którzy się smucą i są cisi oraz pokornego serca, bo stają się w ten sposób towarzyszami Twojej królewskiej drogi krzyża. Dla zasług Twej bolesnej męki prosimy, naucz nas pokornego stawania wobec naszego codziennego krzyża, brania go na każdy dzień z zaufaniem w Twoją miłość, mądrość i wszechmoc, która potrafi wyprowadzić dobro nawet z najbardziej trudnych doświadczeń.

Jest wielki skarb łask, których Ty, o Panie, udzielasz na prośbę naszą. Ufni w dobroć Twoją, prosimy o światło i moc Ducha Świętego dla pasterzy Kościoła, zwłaszcza dla spowiedników i rekolekcjonistów, aby hojnie szafowali Twoim miłosierdziem w sakramentach świętych, a dla wiernych o łaskę nieustannego nawracania się do większej miłości i takie usposobienie serca, aby pozwalało każdego dnia owocnie z nich korzystać. Prosimy też o potrzebne łaski dla rządzących w naszej Ojczyźnie, o moralne odrodzenie narodu polskiego i całej Europy, szczególnie ludzi odpowiedzialnych za dobro wspólne, o ochronę ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, o potrzebne łaski dla małżeństw i rodzin, zwłaszcza przeżywających różne kryzysy. Jeśli to jest zgodne z Twoją wolą, która jest dla nas samym miłosierdziem, wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu z łaskami słynącym obrazem Twego miłosierdzia i grobem świętej Faustyny oraz w sercach pielgrzymów, słuchaczy rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych oraz internautów z wielu krajów świata, którzy z nami się modlą. W tych intencjach ofiarujemy koronkę do miłosierdzia Bożego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Amen.

0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Père éternel, je t'offre le corps blessant, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion.
2: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion,
3: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão. pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Dziękujemy za niepojętą dobroć Twoją, Panie, za to, że do domu Ojca szedłeś drogą krzyża, opuszczenia i bolesnej śmierci, aby towarzyszyć nam w cierpieniu i bolesnych doświadczeniach, w dźwiganiu naszego krzyża i codziennym umieraniu. Bądź uwielbiony we wszystkich dziełach Twoich, w których dostrzegamy niepojętą, miłosierną miłość Twoją. Bądź uwielbiony w życiu każdego człowieka. Niech niebo i ziemia sławi miłosierdzie Twoje.

Na naszym radiowym zegarze 20 minut po godzinie 15 zakończyliśmy transmisję koronki do Miłosierdzia Bożego z Łagiewnik. Już za chwilę na antenie Radia Nadzieja zespół Pokój i Dobro w utworze Twoje Słowo, a tuż po tej piosence zapraszam na Słowo Życia, czyli dzisiejszą Ewangelię opatrzoną komentarzem biblisty księdza Jana Krupki. Z dzisiejszej ramówki przypomnę, że o 21.00 apel jasnogórski z Łomżyńskiej Katedry, a o godzinie 21.30 powtórka audycji Bliżej Jazzu. A ja już się z Państwem żegnam, dziękując za dzisiejszą niedzielę. Serdecznie Państwa pozdrawiam, życzę wszystkiego co najlepsze. Do miłego usłyszenia. Anna Borawska, do usłyszenia już jutro.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiadał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł do niego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. Gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się ich chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc na nie wziął się chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść, aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza.
2: Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. Znana przypowieść, która jest treścią dzisiejszej Ewangelii. Przypowieść o zasiewie i o chwaście. Słyszymy właśnie ciekawe słowa, zastanawiające. Gospodarz mówi do sług: Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. My dziwimy się takiemu zachowaniu. Jesteśmy bowiem przyzwyczajeni do tego, że przy chwastach takiej sytuacji należy działać szybko. Trzeba umożliwić jak najlepsze warunki rozwoju i owocowania tego, co jest dobrym zasiewem, usuwając to wszystko, co może być przeszkodą. Ale słowa gospodarza i jego postępowanie właściwie ukazuje nam szczególną cechę samego Boga. On bowiem wobec człowieka jest cierpliwy. Daje nam szansę. Oczekuje duchowej pracy. On jest zatroskany o dobre życie, zgodne z wolą Jego samego. Oto byśmy Jemu przynosili owoc, którego On sam od nas pragnie. Jeśli spróbujemy odnieść dzisiejsze słowo Boga zawarte w Ewangelii do nas samych, warto postawić sobie zasadnicze pytanie. Czy my chcemy dać gospodarzowi, czyli Panu Bogu, nasz dobry owoc? Czy chcemy Mu

0: przekazać nasz obfity plon chrześcijańskiego życia.
1: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

proszę Cię, Duchu Święty, o wielką łaskę, bym uwierzył, że każda strata, ograniczenie i przykrość są dopuszczone przez Ciebie dla mojego dobra.

0: Gdy inni pragną przekraczać coraz bardziej i bardziej swoje słabości, ja proszę Ciebie, Duchu Święty, byś ograniczał mnie tam, gdzie chcę po swojemu działać. Ty przekraczaj moje ograniczenia tak, jak chcesz.
1: Poddaję się Tobie, bo moje życie jest Twoje, więc oddaję je temu, do którego należy. Poddaję się Tobie, bo moje życie jest Twoje, więc oddaję je temu, do którego należy.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Czy znasz wszystkie historie swojego miasta? Ostrołęka skrywa opowieści, historie miejsc, ludzi i tradycji, które od pokoleń tworzą jej wyjątkowy charakter. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. Cykl audycji radiowych odkrywających historię, kulturę i dziedzictwo Ostrołęki. Zapraszamy na rozmowy z historykami, regionalistami, z którymi odkryjemy nieznane wątki dziejów miasta i jego mieszkańców. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. We wtorek o godzinie 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Ostrołęka.
0: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Czy znasz wszystkie historie swojego miasta? Ostrołęka skrywa opowieści, historie miejsc, ludzi i tradycji, które od pokoleń tworzą jej wyjątkowy charakter. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. Cykl audycji radiowych odkrywających historię, kulturę i dziedzictwo Ostrołęki. Zapraszamy na rozmowy z historykami, regionalistami, z którymi odkryjemy nieznane wątki dziejów miasta i jego mieszkańców. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. We wtorek o godzinie 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Ostrołęka.
0: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

bliżej jazzu. Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. Przed tygodniem nasze spotkanie zamykało nagranie, które bohater tamtej i po części tej audycji Greg Osby zatytułował Milton on Ebony. Utwór ten w rzeczywistości był kompilacją dwóch kompozycji zmarłego w październiku ubiegłego roku wielkiego perkusisty Jacka DeJohnetta. Kompozycji Milton i Ebony. Powiedziałem wówczas, że zwłaszcza temat Ebony był często wykonywany przez różne składy, różne formacje DeJohnetta na przestrzeni lat, chociaż nie tylko przez niego był wykonywany. Pomyślałem, że jedną z interpretacji tej kompozycji przypomnę dzisiaj. Pochodzi z niemłodej już i chyba trochę zapomnianej płyty, do której muzyka nagrana została w grudniu 1983 roku. Krążek kilka miesięcy później wydała japońska wytwórnia Bay State. Album ten nie posiadał tytułu, jedynie na pierwszym jego wydaniu umieszczona była nazwa firmującego go zespołu The All American Trio. Ale wkrótce ukazało się drugie wydanie tej płyty i na frontowej okładce umieszczone zostały imiona i nazwiska wykonawców: Cedar Walton, Ron Carter, Jack DeJohnette oraz ich fotografie. Oczywiście Cedar Walton to pianista, Ron Carter kontrabasista, Jack DeJohnette perkusista. Czasem też grał na fortepianie. Myślę, że z przyjemnością wysłuchaliście Państwo tej trochę nietypowej interpretacji Ebony w ich wykonaniu. Nagranie to było wstępem do zapowiadanej prezentacji pozostałych trzech utworów z płyty St. Louis Shoes, firmowanej przez saksofonistę Grega Osbiego. Materiał do tej płyty nagrany został w styczniu 2003. Płyta ukazała się półtora roku później, wydana przez słynną Blue Note. Przed tygodniem zdążyliśmy wysłuchać z niej sześciu nagrań, dzisiaj trzy pozostałe. Zanim popłyną dźwięki pierwszego z nich, przypomnę, że St. Louis Shoes jest drugim albumem Osbiego z cyklu, który sam określił jako Other People's Music, muzyka innych ludzi, czyli album złożony z kompozycji nie swoich, a innych twórców. Każda z dziewięciu kompozycji jest jakimś ważnym punktem, może nawet przełomowym w twórczości autora płyty. Ważna dla Osbiego ze względu na kompozytora, kompozytorów, styl lub też jakieś inne istotne dla niego cechy, jak na przykład w przypadku otwierającej płytę kompozycji Ellingtona East St. Louis Tudor U. Słuchaliśmy jej przed tygodniem. Dlaczego Ellingtona, to wiadomo, a ta właśnie kompozycja, bo Greg Osby urodził się w St. Louis. Za 2,5 tygodnia, 3 sierpnia, kończył będzie 66 lat. Duke Ellington najwidoczniej jest darzony przez Grega Osbiego wyjątkową estymą, skoro dwie kompozycje tego księcia jazzu możemy usłyszeć na płycie St. Louis Shoes. Właśnie przed nami druga z nich. To przepiękna ballada, również przepięknie zatytułowana Single Petal of a Rose, pojedynczy płatek róży. Drugi na płycie utwór, w którym Nicholas Payton sięga po flugelhorn, basista Robert Hurst gra arco, piękna partia smyczkowa, wszystko brzmi wręcz namiętnie i z właściwą muzyce Ellingtona elegancją.

Piękne brzmienie ballady Duke'a Ellingtona, The Single Petal of the Rose, pojedynczy płatek róży. Przypomnę teraz skład kwintetu nagrywającego ten album. Lider Greg Osby, saksofon altowy, Nicholas Payton, trąbka flygelhorn, Harold O'Neill, fortepian, Robert Hurst, kontrabas, Rodney Green, perkusja. Następnym, ósmym już utworem na płycie jest kompozycja, która tydzień temu otwierała nasze spotkanie, ale jeszcze raz jej posłuchamy. To utwór Bernie Stone, mało znanego pianisty Berniego Millera. Zmarł w 1945 roku, żył zaledwie 26 lat. Kompozycja, typowy klasyk jazzowy, tak też rozpoczyna się. Chociaż Osby z towarzyszącymi mu muzykami szybko nadają tej kompozycji rysy współczesności.

Bernie Stone jest najkrótszym nagraniem na płycie, natomiast zamykające ją nagranie, które za chwilę zabrzmi, jest najdłuższym. Zanim go posłuchamy, przypomnę jeszcze raz. Płyta Central is Shoes nagrana została w styczniu 2003, wydana pół roku później przez Blue Note. Lider Greg Osby, saksofon altowy, Nicholas Payton, trąbka, flygelhorn, Harold O'Neill, fortepian, Robert Harst, kontrabas, Rodney Green, perkusja. Zamyka ten album kolejny klasyk klasyków. Przesłynna kompozycja St. Louis Blues. A więc w tytule mamy znów nazwę rodzinnego miasta Grega Osby'ego. Kompozytorem St. Louis Blues jest William Christopher Handy, urodzony jeszcze w 1873 roku, zmarły w 1958. Określał siebie jako ojciec bluesa. Wielu też tak go nazywało. Oczywiście Handy nie stworzył formy bluesa, ale wykorzystywał oryginalne elementy muzyki ludowej, głównie z delty Mississippi, i na ich podstawie tworzył nowe kompozycje, które stawały się niezwykle popularne, zwłaszcza na początku XX wieku. Nieocenione jest to, że skrupulatnie dokumentował wszystkie źródła swoich dzieł. Kompozycję St. Louis Blues William C. Handy opublikował w 1914 roku. Utwór od razu odniósł ogromny sukces. Do repertuaru włączyły go największe sławy z Basie Smith, później także Louisem Armstrongiem, Glennem Millerem, Earthem Tatumem na czele. Handy powiedział, że do skomponowania tego utworu zainspirowało go przypadkowe spotkanie ze znajomą na ulicy w St. Louis. Była ona zrozpaczona nieobecnością męża. Płakała i zwierzała się Handy'emu, że ma on, jej mąż oczywiście, serce jak skała niewzruszona, obmywana przez morskie fale. Jest w tej kompozycji krótki motyw tanga, które już wtedy stawało się modne. William Handy sam mówił o świadomym użyciu motywu tego tańca. Wykonanie przez kwintet Grega Osby'ego utrzymane jest z zupełnym szacunkiem do oryginału. Jednocześnie jest to godne zakończenie płyty St. Louis Shoes.

St. Louis Blues zamyka płytę St. Louis Shoes. Ponoć nawet sam George Gershwin przyznał się do użycia motywów wybrzmiałej kompozycji w swoim wspaniałym dziele Błękitnej Rapsodii. I jeszcze, żebym nie zapomniał, wyśmienity członek kwintetu nagrywającego płytę St. Louis Shoes, trębacz Nicholas Payton, już pojutrze wystąpi w Warszawie ze swoim trijem całkowicie za darmo w ramach festiwalu Jazz na Starówce o godzinie 19. Z pewnością warto się wybrać. A teraz chciałbym jeszcze raz wrócić do kompozycji Ebony, która otwierała nasze spotkanie. Tym razem jednak proponuję w interpretacji jeszcze bardziej, że tak powiem, autorskiej, bo zarejestrowanej przez jedną z formacji kierowanej przez kompozytora tego tematu, perkusistę Jacka DiGionetta. Ta formacja nazywała się oczywiście Special Edition. Grupę tę DiGionetta założył w 1979 roku i z przerwami na inne projekty prowadził aż do lat 90. Przewinęło się przez tę formację wielu wspaniałych muzyków, m.in. David Murray, Arthur Blade, Chico Freeman, John Purcell czy Greg Ousby. Sięgam po jedną z moich ulubionych, przyznam, płyt tej supergrupy, płytę Inflation Blues, firmowaną jako Jack DiGionetta Special Edition, nagraną we wrześniu 82, wydaną rok później przez ECM. Kilka lat temu prezentowałem ją w całości, ale dzisiaj posłuchamy z niej dwóch nagrań. Oto muzycy występujący na tym albumie. Chico Freeman, saksofony tenorowy, sopranowy, klarnet, basowy. John Purcell, saksofony altowy, barytonowy, flet, klarnet, altowy. Bejkida Carroll, trąbka. On nie występuje w nagraniu, które teraz zabrzmi. Dalej Rufus Wright, kontrabas. I lider Jack DiGionetta, perkusja, fortepian, klawinet, głos, autor wszystkich kompozycji. Słuchamy z płyty Inflation Blues najpierw kompozycji Ebony.

0: bliżej jazzu.
1: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum, bo nowoczesne technologie też mogą współgrać z duszą.
2: Płyta Inflation Blues jest jedyną nagraną przez Special Edition, na której występuje trębacz Baekida Carroll. Za chwilę go usłyszymy. Poza tym znajduje się na niej nagranie, w którym Jack DeJohnette śpiewa. Nie używa swojego głosu instrumentalnie, a śpiewa. Jest to również jedyne nagranie w ogóle, na którym ten perkusista występuje w tej również roli. Perkusistą był genialnym. Przepięknie grał też na fortepianie. Zresztą fortepian był jego pierwszym instrumentem. Natomiast śpiew DeJohnette'a mógł pozostawiać wiele do życzenia, ale jak mówię, to jest jedyne jego nagranie z wokalem. Śpiewa w kompozycji tytułowej płyty Inflation Blues. Odczytuję to jako bardzo osobistą formę protest songu. Tytuł zresztą mówi sam za siebie. Wybrałem oczywiście inne nagranie z tej płyty, kompozycję lidera grupy zatytułowaną The Islands, Wyspy. W sporej mierze ilustracyjny utwór z długim, wyciszającym solem lidera. Chico Freeman, John Purcell, Baekida Carroll, Rufus Wright i lider, kompozytor Jack DeJohnette. To było 1272 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński, przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.

Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.